0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex ve třech je jako skupinová práce. Jeden se snaží a dva se vezou.
1: Fajn. Yo, we the hit music station.
3: Hey.
1: Fajn.

0: keep them moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.